0: Oni bon wen keshi pon lengwa. Ma wo mi eno ma kwe
1: Beach 105.5 FM.
0: Engba mi eli kebwa mo ajaba. Mi eli kebwa mo je Yehowa mo. Oni bon wen keshi pon lengwa. I hang bo shane.